bakaze pratesa sanda labayagaza. Le kusa sezo vredi jargez masade. Le pranda zeza zegezo zavra deza labaro. Sermamo zande. Zande, zande, zande za zobra di zateleba.

Sadela mama jepra nizda teleba. Rapadonra bidada baba. Rakazonda baboja. Irianga zototo. Bazakele baboja. Bala korosata mama. Glory. Rababoji pratatatata. Lekazanda. Bikazanda. Rekada baba. Randa baboja krada. Reba boja da kedeba, loka janda baja, retere mamu jepradara, reka zopra titanda baba ujeprate, lepa jokota mama baja kerda zate, biaka toto, prada zelema, manjo protozo, zika te brada zata la babie kita zoto, abaterenda la babu jepratatata,